brunani, tu człowiek jest, iż porażen sen żadny. Aj brunani, tu człowiek jest, iż porażen sen żadny. O reputacji mą, a czest, lepszy prawila jeho les. O reputacji mą, a czest, lepszy prawila jeho les.